0: Nowy album The New i Nothing Lasts Forever. Słyszymy muzykę od niego. Orat Imat Now Single. Minęli sobie w dość mrocznej, ciężka stylistyka. Które to jest prekrasne za mnie. Nadziewam się i za was.
1: Ale trzeba.